0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: Trinidad
0: de la ga mona mbalela gate lokawo kuzwa.